pozytywne wody, czy wiem zmes, czy wiem zmes. Nie znam ona gdzie policję, zawsze w łukawach policję, zbrosu słomy dier, zbrosu słomy dier. Zbrosu mądzie się śli, barwa wraca na koczki, sam po